kamala ke ngubusi kaRadebe sithi wazowamhletha esempilweni yami. Sileke kuwenda sithi kwimvuselelo kakholo sangaye ngalenjikalanga namhlanje sesingenile.